pozytywne wody, życzywienny zmes, życzywienny zmes. Nie znam ona gdy policję, zawsze w okawach policję, zbrosu słomy dier, zbrosu słomy dier. Zbrosu mądzie się śli, barwa wraca na kości, sam